0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Radio Gra FM.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Niecodzienna kontrola drogowa we Wrocławiu. Policjanci zatrzymali samochód nauki jazdy, w którym kursanta szkolił instruktor posiadający czynny zakaz kierowania pojazdami. Jednak to nie jedyne nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji tej kontroli, ustaliła we wtorek Martyna Czerwińska.
2: Samochód ze szkoły nauki jazdy został zatrzymany przez policjantów na rutynową kontrolę. Szybko się jednak okazało, że 58-letni instruktor, który siedział na miejscu pasażera i jechał ze swoim kursantem, nie powinien tego robić, bo ma aktywny zakaz prowadzenia samochodu. Mało tego, jego pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Jednym słowem, ta lekcja nigdy nie powinna się odbyć.
1: Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Ciepło z serwerowni Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego będzie wykorzystywane we wrocławskiej sieci grzewczej. Politechnika Wrocławska i spółka Kogeneracja rozpoczęły w tej sprawie współpracę. Chodzi o zagospodarowanie ciepła, które jest efektem ubocznym działania serwerowni. Montaż systemu odzysku ciepła pozwoli obniżyć roczne koszty eksploatacyjne poprzez wykorzystanie energii odpadowej do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozwiązania tego typu są już stosowane w wielu krajach Europy, m.in. w Skandynawii i Holandii, gdzie ciepło z centrów danych zasila miejskie sieci grzewcze. Według ekspertów takie rozwiązania pozwalają postrzegać infrastrukturę cyfrową jako stabilne, niskoemisyjne źródło ciepła dla miast. Projekt ma również rozwiązywać problem coraz większej ilości ciepła z sektora ICT, które pozostaje w dużej mierze niewykorzystane. Pomysłodawcy liczą, że rozwiązanie ma szansę stać się wzorcowym modelem w krajowej transformacji energetycznej. We wtorkowych raportach Radia Gra mówiliśmy na temat największego kongresu biznesowo-gospodarczego, jakiego gospodarzem będzie Wrocław. Od środy do piątku w hali stulecia odbędzie się ABSL Summit 2026. Wydarzenie skupia się na temacie nauki z praktyką, a według skarbnika miasta Marcina Urbana przykładem mają być największe światowe firmy.
3: Mówimy o największym wydarzeniu w tym roku. Spotkanie Summit ABSL to jest stowarzyszenie tych największych firm światowych firm, które napędzają gospodarkę tą światową, ale też oczywiście lokalną. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że przedstawiciele świata biznesu, świata nauki, również polityki, ale też i kultury będą na tym wydarzeniu. Będziemy wspólnie przez 3 dni rozmawiać wokół takich 3 ważnych kwestii, mianowicie po pierwsze talenty, to one są niezwykle ważne, tak, w procesie zarządzania i budowania biznesu. Mówimy o technologii, o technologiach. Tu myślimy oczywiście o tych szansach, które niesie za sobą chociażby sztuczna inteligencja i to co ona może nam dać. Mówimy oczywiście o pozytywnym wykorzystaniu tych narzędzi w biznesie. Wreszcie będzie też temat związany ze zmianami, tak? I chcielibyśmy poznać sekrety, żeby trochę się otworzyły te największe firmy.
1: Kongres zgromadzi w stolicy Dolnego Śląska liderów największych globalnych korporacji, podkreśla Janusz Dziurzyński, prezes ABSL w Polsce.
4: Summit przyciąga inwestorów, firmy, które już wcześniej zainwestowały w Polsce i które dają zatrudnienie prawie 500 000 rzeszy specjalistów sektora usług dla biznesu. Ten sektor jest taką perełką w koronie gospodarki Polski, zdecydowanie najbardziej innowacyjny, który odpowiada za prawie 6%, dokładnie 5,7% PKB, produktu krajowego brutto. Jest to ogromna gałąź gospodarki, tak jak wspomniałem, najprężniej rozwijająca się. Summit, czyli nasza konferencja, jest takim kluczowym miejscem spotkań ludzi, którzy tworzą ten sektor.
1: Organizacja takiego wydarzenia w naszym mieście ma wzmocnić znaczenie regionu jako jednego z najważniejszych hubów biznesowych i technologicznych w Europie, tłumaczy marszałek województwa Paweł Gancarz.
5: Po sąsiedzku forum ekonomicznego w Karpaczu, które przyciąga również tysiące przedsiębiorców, samorządowców z całej Polski, z całej Europy Środkowo-Wschodniej, dzisiaj inaugurujemy niejako wydarzenie, które będzie skierowane do trochę innego segmentu przedsiębiorców. Szacowana, przewidywana ilość uczestników to jest 1500 podmiotów, 800 tylko z branży gospodarczej, dedykowana dla tych dużych podmiotów, takich jak IBM, Amazon, duzi liderzy sektora gospodarczego. To będzie się działo tutaj, we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Budujemy kolejną płaszczyznę dla przyciągania inwestycji, dużych inwestycji zagranicznych.
1: Warto dodać, że gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie profesor Jeffrey Hinton, laureat Nagrody Nobla i jeden z pionierów sztucznej inteligencji.
0: Wiadomości Radia Gra.
1: We wtorek informowaliśmy także, że można już zarejestrować się na Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ten odbędzie się 8 października w KU Hotel Bielany Wrocławskie. Jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia, motyw przewodni będzie nawiązywał do ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych przewag regionu.
6: Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Przedsiębiorcy w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań. Ale tak samo jak w ubiegłym roku, staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie kongresu MŚP. 8 października zachęcamy wszystkich przedsiębiorców Dolnego Śląska do aktywności, czy to w obszarze liderów biznesu, czy to w obszarze kongresu MŚP.
1: To ponownie był marszałek Paweł Gancarz, a prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, który jest organizatorem wydarzenia, Robert Koszut, zdradza, że tegoroczna edycja zostanie rozbudowana i obejmie 3 sceny tematyczne. Scena biznes z lekcjami z finansów, marketingu i strategii, scena odporność poświęcona współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z administracją i sektorem strategicznym oraz scena lifestyle prezentująca e-commerce, social media i działania społeczne.
7: Na Dolnym Śląsku mamy ponad 200 tysięcy przedsiębiorców zarejestrowanych w sektorze MŚP. W skali całego kraju wypracowuje ten sektor prawie 50% produktu krajowego brutto i zatrudnia prawie 7 milionów ludzi. Jest to więc fundament polskiej gospodarki i dlatego również Zarząd Województwa Dolnośląskiego, dbając o rozwój tego sektora, zdecydował, aby wesprzeć właśnie to wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Ma ono charakter bezpłatny dla przedsiębiorców, w związku z tym wszystkich zachęcam do rejestracji. Osoby, które będą miały pytania, zachęcam do kontaktu z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju, gdzie udzielimy wszystkich informacji.
1: Rejestracja dostępna jest za pośrednictwem strony kongresmsp.dolnyśląsk.pl. Miasto podsumowuje rowerowe inwestycje i zapowiada kolejne. To m.in. promenada staromiejska, gdzie miasto buduje ciąg pieszo-rowerowy. Aktualnie kończy się postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy wschodniej części promenady, mówi Radiu Gra dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Jacek Mul.
8: Pierwsza, która jest w trakcie projektowania, to jest to najbliższe nam, czyli teren promenady do parku Mikołaja Kopernika. No i następny teren, czyli ten najważniejszy, którym zajmujemy się już od jakiegoś czasu, który już na dniach będzie się rozpoczynał, to jest promenada na odcinku pomiędzy ulicą Skargi a ulicą Oławską. Duże przedsięwzięcie, które jest rewitalizacją całego tego obszaru i stanowi takie uzupełnienie tego, co do tej pory zostało zrobione na bastionie Sakwowym, a my będziemy robili ciągi piesze, będziemy robili ciągi rowerowe, oczywiście nasadzenia zieleni, oczywiście także elementy małej architektury. To wszystko to jest coś, co niebawem już odmieni tą przestrzeń i spowoduje, że Państwo będziecie mogli zupełnie w innych warunkach poruszać się na rowerze w tym miejscu, jak i chodzić pieszo i podziwiać zieleń.
1: Ważnym dla rowerzystów elementem i fragmentem spójnej sieci będzie nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Piotra Skargi, dodaje dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Tomasz Staruchowicz.
9: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. W ramach tego zadania były wymieniane elementy sieci wodociągowej, a także na zwieńczenie tych prac wykonaliśmy ostatnią drogę z obecnego jeszcze programu Wrocław na dobrej drodze, czyli właśnie złożeniem nawierzchni bitumicznej nowej na Piotra Skargi od ulicy Teatralnej do Podwala i od Podwala w kierunku Placu Dominikańskiego.
1: Dyrektor z DIUM-u przypomina również o 3 ostatnich etapach realizacji promenady Krzyckiej.
9: Przypomnę tylko, że na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy już układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady Krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. Jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
1: Nie zapominajmy też, że w ubiegły weekend ruszyła budowa drogi dla rowerów na ulicach Bożego Ciała i Widok. I na tym kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środku tygodnia.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Po 11 latach MPK Wrocław kończy współpracę z firmą Michalczewski. Środa to dzień, w którym miejski przewoźnik przejmuje obsługę linii autobusowych realizowanych dotąd przez podwykonawcę. Na ulicę wyjechały już nowoczesne, klimatyzowane autobusy Mercedes-Benz Conecto. Kolejne efekty największego programu inwestycyjnego w historii spółki. A pierwotna umowa z firmą Michalczewski, przypomnijmy, podpisana została na 10 lat. W ubiegłym roku w ramach ugody mediacyjnej część pracy przewozowej została przedłużona o kolejny rok. W czerwcu 2025 roku MPK Wrocław przejęło już samodzielną obsługę autobusów typu Solo, a w ostatnich miesiącach Michalczewski realizował pracę przewozową wyłącznie autobusami przegubowymi i MIDI. W czerwcu bieżącego roku współpraca dobiegła końca. Dla pasażerów poza nowoczesnym taborem nic się nie zmienia.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka w sierpniu rozpocznie budowę kolejnej inwestycji realizowanej w formule społecznego budownictwa czynszowego. W ramach projektu Aleja Platanowa 2 powstanie około 160 nowoczesnych mieszkań, które będą dostępne bez konieczności zaciągania indywidualnego kredytu hipotecznego. Tym razem Jedynka planuje budowę nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego w zachodniej części Wrocławia, oferującego mieszkania o powierzchni od około 40 do 85 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji powstaną mieszkania wyposażone w balkony lub przydomowe ogródki. Każdy lokal będzie miał przypisane miejsce postojowe w garażu podziemnym, a na terenie osiedla zaplanowano również rowerownie, wózkownie, stacje ładowania samochodów elektrycznych, tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz liczne nasadzania zieleni. 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzięki tym środkom w szpitalu powstała druga już sala hybrydowa, która jest już przygotowana do realizacji pierwszych zabiegów. Jest też nowa sala intensywnej terapii dla pacjentów we wstrząsie kardiogennym oraz doposażenie Instytutu Chorób Serca w aparaturę diagnostyczną i zabiegową. Co to oznacza dla pacjentów? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do doktora Wiktora Kuliczkowskiego, kierownika pracowni hemodynamiki w Instytucie Chorób Serca USK.
10: Ten projekt pozwala większą ilość pacjentów leczyć bezpieczniej i cięższych pacjentów, bo przyjmujemy pacjentów we wstrząsie, czyli takiej najcięższej postaci uszkodzenia serca i mamy dla nich salę przeznaczoną, najbardziej można powiedzieć kompetentni ludzie tam pracujący i sprzęt najbardziej taki zaawansowany i ci pacjenci w najcięższym stanie są od początku leczeni tak jak powinni, według standardów światowych praktycznie. I ci pacjenci nie tylko są z naszego szpitala, ale z innych ośrodków. My w zeszłym roku przyjęliśmy około 80 wstrząsów kardiogennych. Pacjentów, połowa z nich jest z innych ośrodków. Więc do nas zgłaszają się ośrodki z Dolnego Śląska, z Lubuskiego, z Opolszczyzny, z Wielkopolski, też z Łódzkiego. I tych pacjentów leczymy u nas, jeżeli inne ośrodki nie dają sobie rady po prostu. To są sprzęty, które pozwalają leczyć pacjentów właśnie w najcięższych stanach, najbardziej skomplikowanych pacjentów. I ten sprzęt jest sprzętem, można powiedzieć, unikatowym, jeżeli chodzi o skalę polską. Są zaawansowane aparaty do monitorowania, aparaty do diagnostyki i aparaty do leczenia pacjentów, tak.
1: A jak mówi Beata Frejer, pełniąca obowiązki dyrektora USK we Wrocławiu, dwie sale hybrydowe oraz dedykowane stanowiska intensywnej terapii oznaczają większą dostępność zabiegów i krótszy czas reakcji.
11: No, stawiamy na pediatrię. Zmieni się przede wszystkim to, że dzieci będą leczone w godziwych warunkach, naprawdę godziwych. Otworzyliśmy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ale też budujemy całe centrum, które będzie do dyspozycji dzieci ze starego kampusu. Ale też zmienia się w zakresie informatyzacji, kardiologii dorosłych, kardiochirurgii. To wszystko są pieniądze w dużej części z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, ale mamy też dofinansowania z ministerstwa na duże kwoty w innym zakresie. Ale powiedzieć muszę, żeby uzyskać te kwoty, też musimy mieć własny wkład, który nie jest niski, ale to idzie wszystko skierowane przemyślane pod pacjentów. Akurat w tej chwili pod małych pacjentów, a w przyszłości będziemy rozwijać jeszcze te dziedziny dla dorosłych, które uważamy, że mają duży potencjał i duże zapotrzebowanie wśród naszego społeczeństwa.
1: Warto dodać, że sala umożliwia jednoczesne wykonywanie procedur kardiochirurgicznych i kardiologii interwencyjnej w jednym pomieszczeniu, bez konieczności przenoszenia pacjenta.
0: Wiadomości Radia Gra.
1: Lokalne, ekologiczne warzywa dla przedszkolaków i seniorów rusza trzeci sezon Miejskiej Farmy Wrocławia. To wyjątkowe miejsce, pole warzywne na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach. To tam zbierane są ekologiczne plony, które trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Po co stworzono takie miejsce? O tym Katarzyna Sokołowska z Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego, koordynatorka farmy.
12: Przede wszystkim po to, żeby budować bardziej zrównoważone miasto i społeczność. Na farmie wytwarzamy żywność zrównoważonymi metodami przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Ta żywność, czyli świeże warzywa, trafiają do żłobków, przedszkoli i do DPS-ów, czyli zaopiekujemy w ten sposób dwie najbardziej newralgiczne grupy, najmłodszych mieszkańców miasta i najstarszych mieszkańców miasta, dla których ważne jest zdrowe odżywianie. Przy okazji dbamy o środowisko, dostarczamy te plony samochodem elektrycznym, no i co najważniejsze w naszym projekcie, aktywizujemy społecznie osoby zagrożone wykluczeniem.
1: W tym sezonie na farmie będzie uprawianych jeszcze więcej rodzajów warzyw.
12: 13 rodzajów warzyw. Zaczynaliśmy od 4 rodzajów. Buraki, ziemniaki, dynia, cukinia, marchew. Mamy też świeże zioła w postaci pietruszki, kopru. Także to jest najważniejsza część projektu. Ale z nowości uruchamiamy w tym roku strefę edukacyjną. To jest strefa stacjonarna, do której będziemy zapraszać dzieci, które są odbiorcami plonów. Czyli zaprosimy tutaj naszych przedszkolaków. Wyjątkowo organizujemy też konkurs, w którym już teraz można wziąć udział dla szkół podstawowych. Wybierzemy 10 zwycięzców, którzy będą mogli tutaj przyjechać ze swoimi klasami na zajęcia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie wrocław.pl.
1: A szerzej o strefie edukacyjnej opowiedziała nam Natalia Rokita z Fundacji Polskie Dzieci Ork, która prowadzi warsztaty dla dzieciaków na farmie.
13: Na farmie uczymy dzieciaki właśnie skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie. Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować, bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały.
1: Dodajmy, że łącznie przez 2 sezony farma wyprodukowała 124 tony warzyw. Z nadwyżek przygotowano ponad 15,5 tysiąca posiłków dla osób potrzebujących. W tym roku zbiory trafią do 5 tysięcy osób. 17 milionów wypożyczeń i ponad 40 milionów przejechanych kilometrów. To już 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu. System, który pozwala na wypożyczenie jednośladu na godzinę, cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym sezonie, o czym informuje Paulina Tyniec-Piszcz z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego, użytkownicy zrealizowali już ponad 613 tysięcy wypożyczeń i przejechali łącznie 1,5 miliona kilometrów.
14: Mamy na koncie przeszło 17 milionów wypożyczeń i przeszło 40 milionów przejechanych kilometrów i blisko 300 tysięcy użytkowników, z których część jest z nami od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy wystartował ten system. Chwalimy się dzisiaj z nim, bo tak naprawdę wystartował w czerwcu 2011 roku jako jeden z pierwszych systemów bike sharingowych w Polsce, a dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych systemów, które identyfikują również naszą miejską mobilność. Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszą flotę rowerów, to zaczynaliśmy być może dość skromnie, powiecie Państwo, bo tych rowerów w 2011 roku było 140, a dzisiaj nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 2804 rowery, którymi mogą podróżować każdego dnia do szkoły, do pracy i na spotkania. Na tych wszystkich rowerach, i tu będę się posiłkować statystyką, nasi mieszkańcy spędzili ponad 5 milionów godzin, a blisko połowę w ramach bezpłatnych minut, które udostępniamy w systemie roweru miejskiego. Ta średnia podróż to 2,5 km, a średni czas spędzony na rowerze to nieco ponad 18 minut. 300 tysięcy użytkowników zarejestrowaliśmy w systemie, część z nich jest z nami od samego początku i widzimy, że regularnie korzystają oni z dojazdów, codziennych dojazdów do szkoły, do pracy i na spotkania.
1: Ale rower miejski to, jak się okazuje, również niezwykłe historie. Przykładem jest pani Ola Konieczka, którą przy takim jednośladzie poznała partnera.
15: To była taka historia, która się wydarzyła kilka lat temu. Zaparkowałam rower poza strefą, tam gdzie się parkuje rowery. No i w momencie, kiedy zsiadałam z roweru, niestety potknęłam się, jestem trochę taką niezdarą, i potknęłam się tak, że po prostu poleciałam na innego użytkownika, który akurat odpinał swój własny rower. Tym użytkownikiem okazał się mój przyszły partner i jak zobaczył moje zdenerwowanie, powiedział do mnie w ten sposób: o, jaka piękna rowerzystka, muszę panią pocieszyć, zapraszam panią na kawę. Normalnie w zasadzie to mi się nie zgodziła, ale naprawdę wówczas byłam bardzo zdenerwowana. Zgodziłam się, no i tak poznałam przyszłego partnera. Była to piękna rowerowa przygoda. Niestety na dzień dzisiejszy nie jesteśmy razem, ale dużo przejeździłam z nim przez Wrocław, okolice. Dzięki temu poznałam miasto. Nauczyłam się pewniej korzystać z roweru.
1: Warto dodać, że program wrocławskiego roweru miejskiego rozwija się również poza granicami miasta. Działa dziś też w 5 gminach: Czernicy, Kobierzycach, Kątach Wrocławskich, Siechnicach i Wiszni Małej. I to były najważniejsze tematy ze środy. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Więcej na radiogra.pl.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylania, o tym mówiliśmy w czwartek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Na początek przestroga od wrocławskiego magistratu. Do skrzynek pocztowych trafiają ulotki informujące o rzekomych, i tu cytaty, bezpłatnych audytach nieruchomości dla mieszkańców gminy Wrocław. Magistrat informuje, że nie jest to akcja prowadzona przez miasto ani żadną miejską jednostkę. Sprawa została już zgłoszona na policję. Ulotka może sprawiać wrażenie oficjalnego komunikatu samorządowego. Tymczasem, jak tłumaczą urzędnicy, drobnym drukiem wskazano, że za działaniem stoi prywatna firma, a gmina nie jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Magistrat apeluje o ostrożność i przypomina, że informacje o miejskich programach i oficjalnych działaniach miasta publikowane są wyłącznie za pośrednictwem miejskich kanałów komunikacji. Jeżeli macie wątpliwości co do wiarygodności podobnych ofert, skontaktujcie się z Urzędem Miejskim Wrocławia lub Miejskim Centrum Informacji.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Wrocław bez reklam. Miasto wznawia pracę nad uchwałą krajobrazową. Na efekty jednak poczekamy nawet 2 lata, bo tyle może trwać przygotowanie przepisów. To nie jest prosta sprawa, mówi wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
2: Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Sami sobie nie poradzimy, to jest jednak temat zbyt trudny. Na pewno będziemy korzystać z wsparcia wyspecjalizowanych firm. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe, ale to sprawa nasza dzisiaj. Tymi problemami nie zawracajmy sobie głowy. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
0: Jak zapowiada radna miejska Anna Kołodziej, przewodnicząca podkomisji Rady Miejskiej powołanej do prac nad założeniami uchwały, przepisy mają być proste i zrozumiałe.
3: Skonstruowanie tej uchwały z uwagi na to, jak wygląda ustawa w tym zakresie i dotychczasowe rozstrzygnięcia, nie jest najprostsze, ale nasze dotychczasowe doświadczenia i te zebrane informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. Tak najprościej rzecz ujmując, chyba najlepiej do tej pory z zadania sporządzenia i tak naprawdę obronienia później zapisów tej uchwały wywiązał się Poznań i troszkę w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy. Dlatego postaramy się trochę to odwrócić i raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
0: Trzeba jeszcze przygotować inwentaryzację nośników reklamowych.
3: Taka inwentaryzacja była i tak naprawdę już po tym czasie jest nieaktualna. Niestety, bo zrobili to analogowo pracownicy urzędu, którzy przez 1,5 roku chodzili i spisywali po mieście lokalizacje, wymiary, rodzaj tych nośników, ale to jest na ten moment nieaktualne, dlatego musimy tą inwentaryzację zrobić ponownie, ale naprawdę jest ich bardzo dużo i mieszkańcy bardzo dużo też takich nośników nam zgłaszają. Także tego jest naprawdę dużo w mieście, ale to wystarczy przejść między właśnie parkiem, który mamy, parkiem kulturowym w centrum i przenieść się trochę dalej i zobaczyć, jak narasta nam ten natłok. Tak? Dokładnych szacunków jeszcze na ten moment nie mamy, ale na pewno będziemy je mieli i to będzie jeden z punktów wyjścia.
0: I przeprowadzić konsultacje społeczne, dodaje Kołodziej.
3: Na pewno też nie przewidujemy jakiegoś planowania dodatkowych miejsc na umieszczanie nośników. Chcemy, żeby mieszkańcy i miasto odetchnęli z ulgą, żeby przestały nas atakować te migające ekrany, te wszechobecne billboardy, te LEDy, które często też stanowią, i na to są badania, zagrożenie dla ruchu, bo odwracają po prostu uwagę kierowców od tego, co się dzieje na drodze, siłą rzeczy po prostu migając w taki intensywny sposób. No, mamy też reklamy, które takie niby reklamami nie są wprost, bo są to na przykład telewizory w sklepach, które widać po prostu przez witryny. też postaramy się ograniczyć tego rodzaju dotarcie do klientów, bo tak jak mówiłam, miasto jest przestrzenią do życia, to jest wspólna przestrzeń, to nie jest tablica reklamowa.
0: Nie znamy jeszcze decyzji wrocławskich radnych, ale jeżeli zdecydowali o przystąpieniu do pracy, to miasto przygotuje przetarg, wyłoni wykonawcę, a następnie przedstawi harmonogram prac. W czwartek mówiliśmy też o tym, że Wrocław wypowiada wojnę dostawcom jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalna w przepisach jazdę, czyli niż 25 km na godzinę. To pseudorowerzyści, kwituje Monika Kozłowska-Święconek z Urzędu Miasta.
4: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
0: Pseudorowerzystów boją się nie tylko piesi, ale także inni rowerzyści.
5: I tak, boję się, więc wolę zjechać, nie być na trasie. Ja w ogóle mam troszeczkę kłopot z koordynacją, zdarza mi się być taką jezdarą właśnie, że gdzieś źle postawię nogę na pedale i wtedy bo różnie może się skończyć.
0: Do tego policja i Straż Miejska rozpoczęły wystawianie mandatów na dużą skalę. W pobliżu ratusza pojawiły się też banery z ostrzeżeniami.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Aleja Wiśniowa będzie jedną z pierwszych ulic, jakie zostaną wyremontowane w ramach letniej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Jak podaje Zdium, oznacza to nowy etap w tym programie, powrót na osiedla, na których już działano, aby powoli zacząć domykać sieć remontowanych dróg. To oczywiście proces na lata. A co dokładnie wydarzy się na Alei Wiśniowej? Wymiana nawierzchni obejmie jej kilometrowy odcinek między ulicami Ślężną i Powstańców Śląskich na obu jezdniach. Warstwy masy bitumicznej zostaną wzmocnione siatką, a my o starcie robót i organizacji ruchu będziemy oczywiście Was informować w raportach Radia Gra. A teraz nowość na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uczelnia otworzyła innowacyjną stołówkę studencką, która ma łączyć funkcje społeczne, edukacyjne i produkcyjne. Projekt zakłada serwowanie zdrowych, sezonowych i niedrogich posiłków. Obiady mają kosztować zaledwie kilkanaście złotych. Podstawą menu będą warzywa i owoce pochodzące z własnych upraw uczelni. Karta dań będzie krótka i dostosowana do sezonowej dostępności produktów. Nad jej przygotowaniem czuwać będą studenci kierunków związanych z dietetyką i żywieniem człowieka. Stołówka powstaje w ramach projektu Mensa, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem tej inicjatywy jest opracowanie modelu funkcjonowania akademickiej stołówki, który będzie można wdrażać na innych uczelniach w Polsce. Ministerstwo określa wrocławską stołówkę jako prototyp i zapowiada wsparcie dla podobnych rozwiązań, jeśli projekt się sprawdzi.
1: www.radiogra.pl.
0: W najbliższy weekend odbędzie się Święto Podwórka Ruska 46. To coroczne sąsiedzkie wydarzenie prezentujące przestrzeń, która na co dzień kojarzy się z neonami. Jak mówi Radio Gra Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury, znajdziemy tam wiele atrakcji.
6: To jest wydarzenie, za pomocą którego chcemy pokazać wszystkie oblicza tego podwórka, które na co dzień jest kojarzone z pięknej galerii zabytkowych neonów. Jest to zdecydowanie duże miejsce turystyczne na mapie Wrocławia, które odwiedzają regularnie i mieszkańcy, i turyści. Natomiast niewiele osób wie, że za tymi ścianami, na których wiszą neony, znajduje się aż 40 instytucji kultury, artystów, fundacji, którzy tam na co dzień działają i których zapraszamy jako Wrocławski Instytut Kultury do tego, żebyśmy wszyscy razem zrobili wspólne święto.
0: I tak piątek poświęcony jest sztukom wizualnym.
6: W piątek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane malarstwem, performancem, które chciałyby zobaczyć wystawy, poznać lokalnych twórców z Wrocławia, których pracownie można na przykład zobaczyć tego dnia. Wszystkie miejsca są otwarte dla zwiedzających w tym wyjątkowym czasie. No i też warto od razu zaznaczyć, że wstęp na wszystkie wydarzenia przez cały weekend jest bezpłatny. Będą warsztaty rękodzielnicze dla osób dorosłych, związane na przykład z robieniem manualnego druku, w technice sitodruku, albo z grafiki warsztatowej.
0: W sobotę uczestnicy skupią się na muzyce.
6: Podwórko to również miejsce, które jednoczy fanów muzyki, także tego dnia odbędzie się seria koncertów. Dla szperaczy organizujemy targi winyli, płyt, kaset, bo teraz jest to zdecydowanie coś bardzo pożądanego. I również różne działania performatywne, będzie na przykład relaks z dźwiękiem.
0: A niedziela poświęcona jest wielokulturowości.
6: W podwórku swoją siedzibę mają różne fundacje, które jednoczą na przykład mniejszości etniczne albo narodowe Wrocławia. Jest to społeczność ukraińska, białoruska, ale nie tylko, także bułgarska. Także tego dnia zapraszamy do tego, żeby poznać działalność tych fundacji, wziąć udział w warsztatach, które są związane na przykład z kulturą ludową innych krajów i poznać takie bardziej międzynarodowe wrocławskie środowisko.
0: Warto jeszcze dodać, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. I na tym kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.
0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Rada Miejska Wrocławia rozpoczyna pracę nad nową uchwałą krajobrazową. Dokument ma wprowadzić jasne zasady dotyczące lokalizowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej, a także określić standardy dla małej architektury oraz ogrodzeń. Decyzja o przygotowaniu nowej uchwały wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów do aktualnych realiów miasta oraz obowiązującego prawa. W związku z tym radni uchylili wcześniejszą uchwałę dotyczącą zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jak podkreślono, zmiany są odpowiedzią na dynamiczny rozwój Wrocławia i mają zapewnić lepsze dostosowanie przepisów do obecnych potrzeb przestrzennych, społecznych i gospodarczych miasta. Szczegóły dotyczące nowych regulacji mają zostać przedstawione po zakończeniu prac nad projektem uchwały.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: W piątek informowaliśmy też, że Rada Miejska Wrocławia odrzuciła za to konsultacje społeczne i projekt uchwały zmniejszenia liczby osiedli do 22. To inicjatywa Roberta Suligowskiego i Sławomira Czerwińskiego. Swój pomysł argumentowali tym, jak mówi radny Sławomir Czerwiński, że rady osiedli nie korzystają ze swoich kompetencji.
7: Analizie poddaliśmy kwestie przede wszystkim na wielu poziomach. Była to analiza przestrzenna, była to analiza demograficzna i była to analiza też działalności osiedli. Sprawdziliśmy jednostki miejskie, spółki miejskie, jak funkcjonują osiedla, jak wywiązują się z tych powinności, które dziś daje im statut, czyli z wnioskowania, z opiniowania, z podejmowania spraw. No i pod jakim kątem by nie patrzeć, to wychodzi mniej więcej połowa. Czyli mamy połowę tych rad, które korzystają z, nazwijmy to szumnie, kompetencjami, jakie dziś są w statucie. Połowa z tych kompetencji korzysta wybiórczo i mogę tutaj podać jeden choćby przykład. Plan ogólny, to jest aktualnie sprawa świeża. W plan ogólny z 46 osiedli, bo dzisiaj mamy 46 osiedli, bo dwa zostały przez Radę Miejską rozwiązane. 21 osiedli w jakikolwiek sposób wzięło udział w pracach nad planem ogólnym. Mamy wyludniające się centrum miasta, mamy wyludniającą się Wielką Wyspę i to jest wyludnienie związane z osobami zameldowanymi, czyli centrum szeroko rozumiane Wrocławia zmienia swój charakter. Rośnie nam, krótko mówiąc, osiedla, które są czy na południu, czy na północy, czy na zachodzie. I kwestia jest taka, że należało te osiedla centralne też połączyć z punktu widzenia takiego, że dziś mamy bardzo duży odpływ radnych osiedlowych, bo to jest ponad 200 mandatów wygaszonych z różnych przyczyn.
0: Radni przekonują jednak, że zmiany są potrzebne.
7: Rada Miejska przyjęła strategię Wrocław 2050, która w roku 2050 ma za zadanie wprowadzić 10 dzielnic we Wrocławiu. Patrząc na kwestię wprowadzenia takiego rozwiązania, to uważamy, że połowa osiedli, bo nie będziemy się trzymać kurczowo liczby 22, tylko mówiąc, że to jest mniej więcej połowa, no bo kilka kwestii może być do dyskusji, to jest wersja przechodnia, która też będzie punktem wyjścia do tego, aby Wrocław mógł przejść w późniejszej fazie na te jednostki po prostu większe.
0: Robert Suligowski podkreśla, że w takim układzie jest potrzebna decentralizacja kompetencji, o których mówią rady osiedli.
8: Może model warszawski byłby nadmiarowy, ale na pewno jest potrzebna w takim układzie decentralizacja władzy, bo to, co ja podkreślę dzisiaj, ustawa o samorządzie gminnym nie pozwala nam na decentralizację decyzyjności, kompetencji, o których mówią rady osiedli, które by chciały mieć. Chciałbym mieć mówiąc kolokwialnie, władzę, tej władzy przekazać im się nie da z tego względu, że są to jednostki opiniodawcze na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. To, co możemy tworzyć, to tworzyć kulturę współpracy pomiędzy urzędem a osiedlami po to, żeby ta sprawczość może nie była formalna, ale materialna, czyli w sytuacji, w której jednostka o coś wnioskuje, spotyka się z urzędem, rozmawia, szuka rozwiązania i to rozwiązanie jest wdrażane, aczkolwiek nie jest to coś, co osiedle może miastu narzucić.
0: Na razie ten pomysł jednak wstrzymano. Prawie 8 hektarów terenów w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej, które należały do Agencji Mienia Wojskowego, oficjalnie przeszły w ręce miasta. W piątek przedstawiciele obu stron podpisali akt notarialny w tej sprawie. Zagospodarowanie tego powojskowego terenu z nieczynną od lat bocznicą kolejową i kilkoma utwardzonymi placami trochę potrwa, ale urzędnicy zapewniają, że nie zostaną przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, ale w całości na zieleń i rekreację. Tak jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i tak jest w projekcie planu ogólnego dla Wrocławia. Niespełna 8 hektarów to całkiem sporo. Dla porównania tyle samo ma ogród botaniczny, a oddany niedawno do użytku Park Krzycki zaledwie 6 hektarów.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Pod koniec tygodnia mówiliśmy też o pierwszym rezerwacie przyrody we Wrocławiu. Taki tytuł otrzymał Las Pilczycki. Rezerwat obejmuje wyjątkowy kompleks lasów położonych przy ujściu Ślęzy do Odry. To właśnie tam wykryto obecność gatunków chronionych i zagrożonych oraz liczne gatunki nietoperzy, a także ptaków.
9: Rezerwaty stanowią 0,62% powierzchni kraju, parki narodowe 1%. Rezerwatów miejskich mamy naprawdę mało i to są takie oazy bioróżnorodności, które z uwagi najczęściej ze względu na swoją wartość przyrodniczą, środowiskową, ponadstandardową, oparły się presji samorządów czasami, które dbają o wygodę życia, ale też presji przede wszystkim inwestorów i zachowały się często w takich naturalnych swoich walorach i do dziś kultywują w nich procesy przede wszystkim naturalne, większa bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny i flory. I jeżeli coś mamy zachować dla kolejnych pokoleń, co jest ponadczasowe i naprawdę niesie ze sobą ogromną wartość środowiskową, to właśnie takie miejsce.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Czy do nas przyjść, my wszystko powiemy. Na wejściu poprosimy, żeby dziecko powtórzyło kilka dźwięków, bądź krótką melodię. Ewentualnie zaśpiewało na przykład 100 lat. Nie mamy żadnych limitów, więc tutaj zapraszamy wszystkich. Jeżeli dziecko wykazuje jakikolwiek talent, zapraszamy serdecznie, żeby mogło się sprawdzić. Zainteresowanie jest dość duże, więc zapraszam serdecznie, żeby przyjść chwilę wcześniej i ustawić się do naszej kolejki. No i cóż, czekamy na Państwa.
2: Menadżerka przekonuje, że przesłuchanie jest krótkie i bezstresowe.
1: Przede wszystkim zaraz po przesłuchaniu podajemy rezultat i jeżeli dziecko się dostanie, to opowiadamy też krótko o naszym zespole. W przypadku, gdy się nie dostanie, to też udzielamy wskazówek, co jeszcze można zrobić i zapraszamy wtedy ponownie. Co potem? Jeżeli dziecko się dostanie, to zapraszamy do jednej z trzech grup, albo grupy początkującej, albo średnio zaawansowanej lub koncertującej i próby odbywają się 2 razy w tygodniu. Ćwiczymy sobie regularnie i to jest przede wszystkim podstawa, żeby spotykać się każdego tygodnia. Czasami prezentujemy się nawet na scenie w sali głównej NFM, bądź też na innych naszych salach koncertowych. Występujemy również z innymi zespołami artystycznymi NFM i nie tylko.
2: Zapytaliśmy też o to, dlaczego warto się zgłosić.
1: Warto, ponieważ chór to przede wszystkim przyjaźnie. Dzieci tutaj się poznają nawzajem, integrują, mogą poznać swojego przyjaciela na całe życie. No i przede wszystkim mają też możliwość rozwoju, nie tylko muzycznego, ale też ogólnego, więc serdecznie zapraszamy. Dzieci mogą rozwijać się pod kierunkiem pani Małgorzaty Podzielny, która jest naszym dyrektorem artystycznym. Jej asystentem jest pan Mikołaj Szczęsny i głównie to oni później podczas prób pracują z dziećmi. Jest również jeszcze jeden nauczyciel, który nas wspomaga podczas naszych zajęć stałych.
2: Przesłuchania będą odbywać się w Green Roomie od godziny 18. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Więcej na radiogra.pl.

0: reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.

0: Tu 7 na zegarach, to jest Radio Gra, to czas na pierwsze dzisiejsze wiadomości.
1: Kancelaria Prezydenta Ukrainy oświadczyła, że nie komentuje wieczornej decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Do tej pory po stronie ukraińskiej na postanowienie głowy naszego państwa zareagował minister spraw zagranicznych w Kijowie. Zyska na tym jedynie Rosja, oświadczył Andrzej Sybicha, który zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wypowiedział się też deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniarzycki, który uważa, że odebranie Orderu Zełenskiemu pokazuje stosunek Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i sił zbrojnych Ukrainy. Przypomnijmy zatem, jak polski przywódca uargumentował swoją decyzję. Powodem odebrania najwyższego polskiego odznaczenia jest nadanie przez przywódcę Ukrainy jednej z jednostek wojskowych nazwy Bohaterów UPA. W studiu w Warszawie jest reporter Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
2: Dobry wieczór, jestem.
1: Przytocz słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Jak brzmi to uzasadnienie?
2: Prezydent przypomniał, że UPA jest odpowiedzialna za bestialskie zbrodnie dokonane na ludności polskiej, a w czasach II wojny światowej ukraińska armia powstańcza zamordowała co najmniej 100 tysięcy osób, co Polska wielokrotnie podkreślała w rozmowach z Kijowem. Dlatego nie do zaakceptowania jest fakt, że dziś część ukraińskich żołnierzy będzie służyć właśnie pod sztandarem UPA. Karol Nawrocki stwierdził również, że jeśli Ukraina chce dziś wstąpić do struktur europejskich, powinna zmierzyć się z trudnymi kartami własnej historii.
3: Zjednoczona Europa została zbudowana na odrzuceniu totalitaryzmów i kultu przemocy. Te zasady muszą obowiązywać wszystkich. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w Unii Europejskiej być nie może. I Polska na pewno na to nie pozwoli.
2: Jednocześnie prezydent zaznaczył, że jego decyzja nie jest przeciwko Ukrainie, a Polska nadal będzie wspierać ten kraj w wojnie z Rosją.
1: Prokuratura zbada, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już od połowy ubiegłego roku wiedział o nieprawidłowościach w stołecznym szpitalu południowym. Dziś została odwołana rada nadzorcza placówki. Według doniesień portalu Zero.pl Dawid Kacprzyk w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki w saloniku dla VIP-ów.
4: Ciepło, gorąco, upalnie i tak ma być przez cały weekend i w zasadzie w przyszłym tygodniu też te słupki rtęci będą już w iście letnim klimacie. Pokazywały wynik na termometrach w naszym mieście i w regionie. 32 stopnie, 33 stopnie nawet w słońcu mogą pokazywać termometry. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Uwaga, może też skończyć się to spektakularną burzą w niedzielę wieczorem.
0: Ostatnia sobota tegorocznej wiosny 2026, bo przecież za chwilę zaczynamy już lato. Dzień dobry, witam was w weekendowym, no prawie letnim nastroju. Chwila po 7 na zegarach, ja nazywam się Marcin Misiewski, a będziemy razem do godziny 12. Z newsami z miasta i jeszcze większą ilością miejsc i wydarzeń, w których warto wziąć udział. Polecamy się, witajcie.

0: Dobry dzień!
1: Sobota, 20 dzień czerwca w kalendarzu, tuż przed letnim przesileniem. To jeden z najdłuższych dni w roku na półkuli północnej w Polsce. Słońce świeci wtedy nawet przez 16 godzin. No i dzisiaj jest szansa duża, że rzeczywiście poświeci. W Polsce mamy też dzień wędkarza, który gorąco pozdrawiamy, bo pewnie wielu z nich w tej chwili od samego rana już na rybkach. W 1837 roku 20 czerwca w Wielkiej Brytanii na tron wstąpiła Queen Victoria, Królowa Victoria, zaczynając tym samym epokę wiktoriańską. A w 1975 roku do kin weszły kultowe Szczęki. No to jeszcze sprawdzamy, kto się urodził. Tego dnia na świat przyszedł piosenkarz Wojciech Gąsowski i znakomita aktorka Nicole Kidman. Jeżeli wy świętujecie, dla was również wszystkiego dobrego.
0: To jest Dobry Dzień.

0: teraz Arbus Luz, tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Dinozaury we Wrocławiu?
14: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
15: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tur przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Ależ to jest dobre i ponadczasowe granie, to R.E.M. i Losing My Religion. Słuchajcie, Radio Gra Wrocław. Teraz będzie o tym, co dziać będzie na bastionie Sakwowym, słuchajcie, bo 27 czerwca zasiądziemy przy udekorowanych kwiatami stołach na bastionie Sakwowym. Czeka nas wyjątkowe śniadanie. Będzie sporo atrakcji, będzie muzyka na żywo, atmosfera, no i kulinaria, smaki różnego rodzaju, które zjadą do stolicy Dolnego Śląska. 1700 porcji degustacyjnych przygotują ci, którzy są odpowiedzialni za organizację tego wydarzenia, no więc i kuchni na kołach nie zabraknie, no i wybranych restauracji, a listę ich znajdziecie na miejskiej stronie, czyli na wrocław.pl. To 27. Brzmi smacznie, prawda?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: na jednej z dzikich plaż, to Rotary w Radiu gra. No, jeżeli aura tylko na to pozwoli, no to na plażę w ten weekend też będzie można się wybrać, a sprawdzimy to dla Was już za chwilę w naszej prognozie. Pozostańcie więc koniecznie z nami. Dobrze też pogramy, dodając energii na poranek. Axwell u nas jeszcze w tej godzinie. No i Benson Boone.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Jelenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulaminy na loteriabielenda.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie.
0: Ciepło, gorąco, upalnie i tak ma być przez cały weekend i w zasadzie w przyszłym tygodniu też te słupki rtęci będą już w iście letnim klimacie. Pokazywały wynik na termometrach w naszym mieście i w regionie. 32 stopnie, 33 stopnie nawet w słońcu mogą pokazywać termometry. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Uwaga, może też skończyć się to spektakularną burzą w niedzielę wieczorem.
2: Słuchasz radia, gra FM.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Yeah.

0: Melanie Fiona, o trudach poniedziałku, a wczoraj wystartowała 9. kolejka PGE Ekstraligi Żużlowej. Dwa najciekawsze mecze tego weekendu to oczywiście te w niedzielę, kiedy to Falubas podejmie Spartę Wrocław. Emocje gwarantowane o 17. No a później hit, czyli mistrz kontra wicemistrz, Press Toruń kontra Motor Lublin. Ten mecz o 19.30. A w jednym i drugim przypadku czuję, że emocje będą na najwyższym poziomie. Trzymamy kciuki za naszych.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczybłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Hej, zwrotomocni!
9: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Po reklamie.
0: I to już ósma na zegarach. To jest 18 dzień czerwca w kalendarzu. Słuchajcie, Radio Gra. Przed nami kolejny serwis informacyjny.
18: Prokuratura zbada, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w stołecznym szpitalu południowym. Dziennikarze serwisu Zero.pl podali, że ordynator oddziału chirurgii warszawskiego szpitala południowego miał o nich alarmować Trzaskowskiego za pomocą komunikatora internetowego. Prezydent Warszawy miał go poprosić o informacje na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi stolicy informacje miały mówić o tym, że lekarz i jednocześnie ranny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk mimo braku specjalizacji zarządza szpitalnym oddziałem ratunkowym. Miał wykonywać także procedury, do których nie miał uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją. Stołeczny ratusz zaznaczył, że oficjalnie do urzędu nie wpłynęło pismo od byłego ordynatora, a prezydent Rafał Trzaskowski dodał, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Według doniesień portalu Zero.pl Dawid Kacprzyk w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych, a także miał przyjmować bez kolejki kolegów partyjnych. Rany na ciele Moniki Silwy Koniuszek, polskiej aktywistki w Ekwadorze, nie wskazują na samobójstwo, podał dziennik Espresso, cytujący członka Organizacji Praw Człowieka, obserwatora śledztwa. Była to gwałtowna śmierć, co potwierdził protokół z autopsji, przekazał Fernando Bastias, przedstawiciel Stałego Komitetu na Rzecz Obrony Praw Człowieka. Wykryto ślad po uderzeniu w głowę, bruzdę na szyi, a także krew w innym pomieszczeniu niż to, w którym znaleziono zwłoki. Polka zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz w Ekwadorze. 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Lancashire skonstruowali dron do wykrywania min przeciwpiechotnych. Skonstruowany został tak, by mógł unosić się niezwykle nisko nad ziemią. Jak działa? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
10: Dron wyposażony jest w niezwykle czuły wykrywacz metalu, współpracujący z radarem penetrującym grunt. Dzięki temu maszyna jest w stanie zlokalizować nie tylko metalowe elementy, ale również nowoczesne miny plastikowe, często niewidoczne dla tradycyjnych wykrywaczy.
0: Zaczynające się lato wita się z nami w najlepszy możliwy sposób, a więc wynikami, no już takim naprawdę mocno wakacyjnym klimacie. Powyżej 30 stopni będą pokazywały termometry w mieście, w regionie. Będzie upalnie, będzie trzeba się bardzo mocno nawadniać, szukać cienia, bo ta temperatura będzie powyżej 31-32 stopni w najbliższych godzinach, no i dniach w mieście i regionie. Dwudziesty dzień czerwca w kalendarzu, czyli te najdłuższe dni, to właśnie teraz warto korzystać, kiedy to noce są najkrótsze, dni najdłuższe, a i przed nami też noc świętojańska, pewnie w tym weekend w wielu miejscach też będzie można pocelebrować. Korzystajmy z uroków dnia, najpierw przedpołudnia, poranka, a później całego weekendu i tego wam życzymy, kłaniając się po 8 w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzień dobry, na początek Kajgo u nas i Grzesiu Hyszek.

0: Przepis na weekend.
1: Gdy weekend rozpoczęty, pogoda się zgadza, no to szybki obiad to podstawa, prawda, żeby nie tracić czasu na długie gotowanie. Co takiego warto dzisiaj zrobić? O, na przykład makaron z kurczakiem, suszonymi pomidorami i szpinakiem. Co potrzebujemy zatem? No na przykład 400 g makaronu, może być penne, filet z kurczaka, półkilogramowe najlepiej, 150 g suszonych pomidorów z zalewy, 2 garści świeżego szpinaku, 200 ml śmietanki, 32 ząbki czosnku, do tego parmezan, sól, pieprz, oliwa, suszonych pomidorów. Gotujemy makaron al dente, kurczaczek w kosteczkę, przyprawiamy go solą, pieprzem, na patelni rozgrzewamy 2 łyżki oleju, dodajemy suszone pomidory, obsmażamy kurczaka, dodajemy śmietanki, gotujemy 2-3 minuty, do tego czosnek wjeżdża również na pokład i dorzucamy szpinak, wrzucamy, gotujemy i voilà, gotowe. Smacznego.
0: Przepis na weekend.

0: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Marian?
5: Mm?
4: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

Skoro w pogodzie w stolicy Dolnego Śląska wszystko się zgadza, no to zaczynamy sezon kąpielowy. Na mieszkańców czekają kąpieliska Pargi, Glianki i Morskie Oko oraz letnia pływalnia Orbita. No i baseny zewnętrzne akwaparków rzecz jasna to też miejsce, gdzie warto skorzystać. Szczegółów szukajcie na miejskiej stronie, tam jest dużo nowości. Od na przykład odświeżone, odnowione plaże, powiększone brodziki dla dzieci, uruchomiono pływający tor przeszkód oraz wypożyczanie sprzętu wodnego. Mowa tu o parku Glianki i to jest miejsce, w którym warto do niego zajrzeć. Na miejscu dostępne są też boiska plażowe, wake park, strefa grillowa, czy też food trucki. Kuchnia na kołach brzmi jak gotowe miejsce na piknik, prawda? Przyjemności.

0: or another. To muzyczno-drogowe dylematy One Direction i którą drogę wybrać, One Way or Another Radio gra. Za chwilę u nas będzie o pogodzie najnowsze info. No właśnie, powiedzenie, że będzie ciepło, jest lekkim niedopowiedzeniem. Zdecydowanie będzie bardzo ciepło w ten weekend w mieście i w regionie. A później mamy dla was muzyczne orzeźwienie z dawką energii. Będzie Backstreet Boys, no i Damiano Dawid pojawi się jeszcze w tej godzinie w Radiu Gra.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Harlem Globetrotter

0: www.radiogra.pl zaprasza Radio Gra.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
15: Po reklamie.
16: Zaczynające się lato wita się z nami w najlepszy możliwy sposób, a więc wynikami no już takim naprawdę mocno wakacyjnym klimacie. Powyżej 30 stopni będą pokazywały termometry w mieście, w regionie. Będzie upalnie, będzie trzeba się bardzo mocno nawadniać, szukać cienia, bo ta temperatura będzie powyżej 31-32 stopni w najbliższych godzinach, no i dniach w mieście i regionie.
17: To jest Gra FM.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Bastion Sekwowy, Ostrów Tumski, a może Pałac Królewski, Hala Stulecia, może jeszcze inne miejsce. Galeria Neonów jest waszym ulubionym, najpiękniejszym dla was we Wrocławiu. Słuchajcie, możemy wybierać, bo właśnie ruszył plebiscyt, który miasto przeprowadza z jednym z portali internetowych do 30 czerwca, a no, miejsce ukochane, ulubione przez wrocławian poznamy na Placu Wolności podczas specjalnego koncertu, to 30 czerwca i to jest data graniczna, deadline, kiedy można oddawać swoje głosy na portalu Interia. Miejsca do wyboru mamy też na miejskiej stronie Życia z Nas. Są i Krasnale, no bez nich nie mogłoby się nic odbyć, a na pewno nie taki plebiscyt. Polecamy, głosujcie, wybierajcie, bo warto.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.

0: promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest 20 dzień czerwca w kalendarzu, słuchajcie Radio Gra, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny, jest 9.
6: Nowa Rada Nadzorcza stanie na czele Szpitala Południowego w Warszawie. Tak zdecydował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z badań poza kolejką. Michał Dobrołowicz.
7: Dzień dobry. Zmiany w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego to dopiero początek naprawy, planowanej także w innych lecznicach w najbliższych tygodniach. Tak to zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
8: Rady Nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
7: Jednocześnie warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych w stolicy, a także audyt w Szpitalu Południowym. To jest też efekt skandalu z byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, lekarzem Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce właśnie jako koordynator SOR-u. 29-latek zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
6: Będę się starał o odszkodowanie, zapowiada siatkarz reprezentacji Polski Mikołaj Sawicki, który w ubiegłym roku został zawieszony za stosowanie dopingu. Jak się potem okazało, był to błąd laboratorium. W marcu Polska Agencja Antydopingowa po interwencji Światowej Agencji odwiesiła zawodnika, który przez pomyłkę stracił wiele miesięcy gry.
9: Padło jakieś przepraszam chociaż?
10: Do mnie personalnie nie. Gdzieś tam może w mediach były jakieś sygnały, ale ja nie dostałem żadnego telefonu, żadnego maila czy SMS-a, nic.
9: Ja rozmawiałem z Poladą i to zabrzmiało bardziej tak, że to laboratorium popełniło błąd. Czy ty to też tak postrzegasz, czy właśnie niekoniecznie?
10: Szczerze nie bardzo mnie interesuje, kto popełnił błąd. Ktoś musi za to odpowiedzieć.
6: Po wielomiesięcznej gehennie siatkarz wrócił do reprezentacji Polski, która za kilka dni w Gliwicach rozpocznie drugi turniej Ligi Narodów.
5: Komunikaty IMGW ostrzegają przed falą upałów, która zaczyna się w ten weekend. 31-32 stopnie, dużo słońca, no i spektakularna burza, która może pojawić się w niedzielne popołudnie i wieczór, tak przewidują synoptycy. W przyszłym tygodniu też bardzo ciepło, od 25-6 stopni do 30 kresek będą pokazywały termometry. Sobotnio weekendowej mocy przybywa i wiem, że niektórzy odliczają czas do początku wakacji. Uczniowie, prawda? Chociaż już w szkołach małe bajlando, mówiąc kolokwialnie, trwa już od dobrych kilku dni od momentu wystawienia ocen. I dobrze, ten czas też jest młodym ludziom potrzebny. Bledka, 2 dni na dobry początek i John Manam. I tak też zaczynamy tę weekendową kolejną godzinę w Radiu Gra. Marcin Misiewski, kłaniam się, witajcie.

0: Aleja Gwiazd.
1: A w dzisiejszej Alei Gwiazd artysta, który wszedł do mainstreamu, no i w tym mainstreamie i na YouTubach i wszędzie, gdzie się nie pojawi, rządzi, robiąc absolutne rekordy. Skolim, panie panowie, który no, ma wiele talentów, między innymi także i do biznesu, chociaż jak sam mówi, przede wszystkim skupia się na muzyce.
2: Ja zajmuję się muzyką i najbardziej, ale najbardziej się cieszę z tych 26 złotych płyt, z 14 platyn, z 4 diamentów, bo myślę, że weźmiemy topowych 3 wykonawców z mainstreamu i nie mają tylu wyróżnień, ile ja zrobiłem w 5 lat. Jest to dla mnie najważniejsze i to jest to, czemu się oddaję najbardziej. Ostatni utwór Życie jest jedno, czy przedostatni, daj mi jedno słowo, temperatura, to co lubię najbardziej. Koncertować, bawić tych ludzi. Spełniam przede wszystkim swoje ambicje, marzenia.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wielosztuki w RTV

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, zapraszam. Wrocław świętuje i właśnie teraz rozpędza się tegoroczne święto Wrocławia. Sobota rozpoczyna się w Parku Pawłowickim. Warto tam zajrzeć. Od 12 do 22 potrwa dzisiaj wydarzenie Razem we Wrocławiu, czyli Wielki Wrocławski Piknik i Noc Świętojańska. W programie koncerty, warsztaty, kuchnie świata, rodzinne animacje i tradycyjne poszukiwanie kwiatu paproci. Przez cały weekend można także odwiedzić Jarmark Świętojański na rynku. Wieczorem o 20 na wrocławskim rynku także rozpocznie się koncert Armia Gwiazd z udziałem reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. To jeden z głównych muzycznych akcentów tegorocznego Święta Miasta. A niedziela to propozycja dla fanów sportu. O 17 żużlowcy Betard Sparty Wrocław zmierzą się na wyjeździe ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Emocje gwarantowane.
0: Poleca Radio Gra FM.

0: Jak się witać z latem, wakacjami, to najlepiej właśnie w taki sposób. Z wysokiego C aura to lato nam tutaj wchodzi, bo ono już jutro oficjalnie się zaczyna. No więc w tej aurze będzie ciepło, gorąco w przyszłym tygodniu. Takie są wskazania synoptyków. A co przyniesie pogoda w najbliższych godzinach? O tym za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dinozaury we Wrocławiu?
11: Spokojnie! Psi Patrol jest już w drodze!
12: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny! Dołączcie!
9: Po reklamie.
0: Komunikaty IMGW ostrzegają przed falą upałów, która zaczyna się w ten weekend. 31-32 stopnie, dużo słońca. No i spektakularna burza, która może pojawić się w niedzielne popołudnie i wieczór. Tak przewidują synoptycy. W przyszłym tygodniu też bardzo ciepło. Od 25-6 stopni do 30 kresek będą pokazywały termometry.
13: To jest Gra FM.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Eliminog w Radiu Grefem Wrocław, a dzisiaj w ramach Gastromiasta kolejna edycja Silent Disco. Wieczorową porą zakładamy słuchawki, no i tańczymy. Czy w ciszy to się ogarze, bo wiadomo jak nas poniesie, to i refreny też lubimy sobie pośpiewać. Do drugiej będzie można pobansować i to jedno z wydarzeń towarzyszących kuchnią na kołach, które zjechały i pojawiły się na bulwarze Dunikowskiego. Bawcie się dobrze, przyjemności.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Marek, szefowa Cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. Po reklamie.
0: To jest 20 dzień czerwca w kalendarzu i 10 na zegarach w składzie Radio Gra. Czas na najnowsze wiadomości, czas na raport.
16: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak, najważniejsze efekty zakończonej 2-tygodniowej misji badawczej podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, gdzie natrafiono na szczątki?
17: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
18: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
17: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
18: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumień, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
17: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
16: Czerwiec to miesiąc pożegnań z nauczycielami, także tymi akademickimi. Uścisk dłoni od rektora, pamiątkowe zdjęcie w birecie, kwiaty od dumnych rodziców. Jak czują się studenci opuszczający uczelnię?
19: Bardzo dobrze, już po wszystkim.
20: Trochę żal?
19: Szybko minęło, trudno powiedzieć, czy żal.
21: Trochę żal, trochę nie żal, wiadomo, są plusy i minusy. Będzie brakowało tego studenckiego życia na pewno i tego luzu.
20: Czego nie będzie brakowało?
21: Nauki po nocach na pewno i niewyspania na kolejny dzień.
22: To były piękne 5 lat, będę je miło wspominać.
20: Ulga czy nostalgia?
19: Porówno jedno i drugie, ale bardziej chyba ulga. 5 lat pracy i dobrze mieć to za sobą. Zakończenie ważnego etapu, same dobre wrażenia.
20: Coś się kończy, coś się zaczyna.
23: Trzeba iść dalej.
20: Czyli gdzie?
22: Przed siebie, na to, co życie dla nas ma.
16: I oby miało dużo dobra. A Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził lubelski reporter Dominik Smaga.
0: Napływa do nas ciepła, gorąca masa powietrza. W zasadzie już napłynęła, czujemy to od wczoraj. Ta różnica temperatur będzie bardzo duża w stosunku do tego, co mieliśmy ostatnimi czasy. 31, 32 stopnia i 3 też w pełnym słońcu nie są wykluczone. Dużo wody trzeba mieć dookoła siebie. Trzeba się schładzać, szukać cienia, bo temperatura nie odpuści przez najbliższych kilka dni. Dla tych od rana sprzątających, wiadomo, sobota przed południe są pewne domowe obowiązki. Niektórzy już na shoppingu, a niektórzy wybierają kolejne wydarzenia, o których też wam powiem, w których warto wziąć udział dziś albo jutro. W naszym mieście nudy nie będzie. Marcin Misiecki, kłaniam się, dodajemy mocy za chwilę. Andy Dust, a później Marcin Słupek.

0: Aleja Gwiazd.
1: Z Colim dziś jest w naszej Alei Gwiazd gościem specjalnym. No, ostatnio trochę zdenerwował aktorów swoją wypowiedzią. A propos aktorstwa, no, sam też od czasu do czasu pojawia się w jednym z seriali, o czym opowiedział w dłuższej rozmowie na RMF Show. Posłuchajcie.
2: Pojawiam się 2 razy w miesiącu, gram w tym serialu, bardzo szczęścia. Kolega mi powiedział, starszy kolega Mariusz Zalewski, mówi do mnie tak: słuchaj, moja mama to ogląda, ty nie możesz od tego odejść. Dużo babcie, z której lubię tą postać Patryka. I ja tak sobie spojrzałem na niego. Nie, coś w tym jest. 2 dni w miesiącu, czy raz na 2 miesiące, jak wpadnę, nie jest to jakieś strasznie męczące dla mnie, a faktycznie gdzieś ta postać się pojawia. Ja nie ukrywam, że aktorstwo jest nudnym zawodem.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, zapraszam. Przed nami dwa dni pełne sztuki, muzyki i miejskich atrakcji związanych ze świętem Wrocławia. Sobota i niedziela to przede wszystkim atrakcje na ulicy Jatki. Zamienia się ta ulica w plenerową galerię podczas święta artystów Jatkowisko. To okazja, by spotkać wrocławskich twórców, zobaczyć wystawy, a także pokazy artystyczne. Będzie można także kupić unikatowe prace prosto od autorów. W sobotę także warto zajrzeć do katedry świętej Marii Magdaleny. O 17 rozpocznie się koncert fortepianowy Chopin and Friends. Dwie godziny później o 19 melomani mogą wybrać się na kolejny koncert muzyki klasycznej. Sporo się dzieje. Wieczór należy jednak do święta Wrocławia. O 20 na rynku zabrzmi koncert Armia Gwiazd. A sportowy finał weekendu to oczywiście Żużel. O 17 na wyjeździe, czyli oglądamy Betard Sparta Wrocław kontra Stelmet Falubas Zielona Góra.
0: Poleca Radio Gra FM.

0: Skleo za Krokiem Krok. Jeżeli wasze kroki w ten weekend skierują się do kina, to będę miał trzy tytuły, gorące tytuły tego weekendu, które warto zobaczyć w multiplexach. Wcześniej najnowsza prognoza pogody, a później gramy. Lin Arms pojawi się i Alex Warren.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Spacer z nietoperzami, Silent Disco, wystawy i instalacje artystyczne, spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez trzy dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Dinozaury we Wrocławiu?
10: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze!
11: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
12: Po reklamie.
0: Napływa do nas ciepła, gorąca masa powietrza. W zasadzie już napłynęła, czujemy to od wczoraj. Ta różnica temperatur będzie bardzo duża w stosunku do tego, co mieliśmy ostatnimi czasy. 31, 32 stopnia i 3 też w pełnym słońcu nie są wykluczone. Dużo wody trzeba mieć dookoła siebie. Trzeba się schładzać, szukać cienia, bo temperatura nie odpuści przez najbliższych kilka dni.
13: To jest Radio Gra.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. I'm a fun.

0: To są hity pełne energii, gramy dla was z pełną mocą na weekend, na sobotę, a teraz oglądamy do kin. Tutaj mamy trzy, no nawet i cztery gorące tytuły. Po pierwsze, Toy Story 5, specjalnie przedstawiać chyba nie muszę. To animacja dla najmłodszych, dla starszej młodzieży, szczególnie takiej, która lubi poczuć dreszczyk emocji. To film Backrooms, bez wyjścia i tytuł naprawdę wiele wyjaśnia. Fani przygód wiedzą, że Robin Hood, koniec legendy, to też pozycja obowiązkowa. I na koniec, film może mniej oczywisty, ale za to reżyser absolutnie wyjątkowy, czyli Paweł Pawlikowski, jego ojczyzna, również w czarno-białym klimacie film, który trzeba po prostu zobaczyć ze znakomitą po raz kolejny Joanną Kulik. Polecamy, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
3: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zakopałę. Szczegóły i bilety na remind.pl.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się dookoła nas. Na zegarach jest 11:00, to jest Radio Gra. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
10: Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówił w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony wskazał też ewentualne lokalizacje przyszłej bazy USA.
11: Poznań, Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy.
10: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczał, że negocjacje są możliwe dzięki dobrym relacjom Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
12: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
10: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy. Studia skończone. Czas na obronę prac dyplomowych. Przed absolwentami uczelni dość stresujący czas. Czytanie pracy, czy też rozmyślanie o możliwych pytaniach. Jak sobie z tym poradzić?
13: Taktyka na obronę, przede wszystkim spokój, odczytanie parę razy pracy magisterskiej. Najważniejszy dzień przed, jakoś wyluzować się.
14: Więc zobaczymy po prostu, co się będzie działo.
15: Na żywioł?
14: Tak.
16: Aby pytania podeszły, to na pewno.
17: No nie stresować się, chyba myśleć o tym, co będzie potem.
14: Na pewno bez stresu, z luźnym podejściem, no i z wiedzą w głowie.
18: Pozytywne myślenie, odważnie.
15: Nie ma tremy przed obroną?
18: Nie ma. To już taka formalność tak naprawdę.
10: My oczywiście trzymamy za was kciuki. O sprawie Szpitala Południowego w Warszawie nie rozmawiałem z premierem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie. Posłuchajmy.
15: Ja myślę, że bardziej należy się koncentrować na tym, jak zmienić przepisy, żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło. No, jedna sprawa to pieniądze, ale po raz pierwszy w taki sposób naprawdę wyeksponowany dzisiaj dyskutuje się o organizacji, nie ochrony zdrowia, systemu, ale organizacji pracy w placówce ochrony zdrowia, w szpitalu.
0: Początek lata w naszym mieście i w regionie w bardzo iście letnim klimacie. Powyżej 30 stopni będą pokazywały termometry dziś i jutro w tych najcieplejszych momentach dnia. W przyszłym tygodniu też ciepło i dużo słońca, powodów do narzekań nie będzie, ale jutro może się to skończyć spektakularną burzą. Ostrzegamy. Szukamy cienia, pijemy dużo wody, dbajmy o siebie, bo będzie gorąco. Do przedpołudniowej kawy, no a być może także i wody, szklanki wody lub też czegoś orzeźwiającego, bo dzisiaj to orzeźwienie będzie poszukiwane. Klimatyzatory, sprawdzamy, czy działają po przerwie, przyda się w ten weekend. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie po 11 w Radiu Gra. Muzyczna moc u nas gwarantowana, męskie granie na początek i Tayo Cruz.

To jest mundial dla tych, którzy lubią nie przesypiać nocy zdecydowanie albo wstawać bardzo, bardzo świcie. No i też taka faza mundialu, w której to ci, którzy przegrywają drugi mecz, raczej walizki mogą mieć już spakowane. Z najciekawszych propozycji na dziś, na wieczór o 19:00 Holandia, która zremisowała niespodziewanie swoje spotkanie. Dzisiaj zagra ze Szwecją, ta wygrała. No więc każdego cel jest oczywisty i znany. A o 22:00 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. O 2:00 z kolei już w niedzielę Ekwador podejmie Curaçao, albo Curaçao podejmie Ekwador, jak kto woli. To te najbliższe piłkarskie emocje na mundialu. Za kogo trzymacie kciuki? Jestem ciekaw.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, po raz ostatni zerkamy do kalendarza wydarzeń. Święto Wrocławia trwa w najlepsze, a najbliższe dwa dni to prawdziwa uczta dla fanów miejskiego życia. Już dziś od rana warto wybrać się na spacer po centrum i odwiedzić jarmark świętojański na rynku. Później zajrzeć na bulwar Dunikowskiego, gdzie przez cały weekend odbywa się festiwal kulinarny Gastromiasto. Taka okazja, by spróbować dań z różnych stron świata i odpocząć z widokiem na Odrę. Po południu koniecznie odwiedźcie ulicę Jatki, gdzie trwa Jatkowisko, czyli święto wrocławskich artystów, pełne wystaw, spotkań i działań plenerowych. Wieczorem punkt obowiązkowy jest tylko jeden. O 20:00 na wrocławskim rynku rozpocznie się koncert Armia Gwiazd, organizowany w ramach święta Wrocławia. Niedzielny poranek można rozpocząć spokojniej. O 9:00 ruszają kolejne niedziele w parku śniadaniowym, w parku Andersa. Oliwia Ciszewska, to wszystko ode mnie na dziś. Do usłyszenia, pa!
0: Poleca Radio Gra FM.

0: Patrzę sobie na te prognozy pogody, z których wynika, że jak jutro zaczniemy lato, no już czujemy ten powiew gorąca, który w ten weekend będzie nam towarzyszył, to w zasadzie taka temperatura powyżej 27-8 stopni utrzymywać się będzie przez cały kolejny tydzień, tak wynika z tych długoterminowych prognoz. No więc lato zaczyna i wchodzi z wysokiego C, trzeba przyznać. A co przyniesie aura w najbliższych godzinach? O tym za chwilę u nas w Radiu Gra.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
6: Harlem Globetrotter.

0: Oferta Radio Gra. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dinozaury we Wrocławiu?
9: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
10: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
11: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Początek lata w naszym mieście i w regionie w bardzo iście letnim klimacie. Powyżej 30 stopni będą pokazywały termometry dziś i jutro w tych najcieplejszych momentach dnia. W przyszłym tygodniu też ciepło i dużo słońca, powodów do narzekań nie będzie, ale jutro może się to skończyć spektakularną burzą. Ostrzegamy. Szukamy cienia, pijemy dużo wody, dbajmy o siebie, bo będzie gorąco.
3: To jest Gra FM.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Lucky Love, Ace of Base na finał naszego spotkania. Mariusz Posyło tanecznym krokiem przybył do studia w pełnej gotowości. Widzę, jest, więc on przejmuje stery po 12:00 po naszych kolejnych wiadomościach z kraju i ze świata. A ja wam życzę, no chciałem powiedzieć, ciepłego weekendu. No takim on będzie. No więc spokojnego i przyjemnego. I niech tak to właśnie wygląda. My będziemy też grali nie tylko energetycznie, ale i orzeźwiająco. Także i po południu. Kłaniam się. Marcin Misiewski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
0: Dzisiaj 20 dzień czerwca, mamy sobotę, mamy 12 i mamy najnowszy raport, czyli zapraszamy na wiadomości.
20: Od kilkunastu godzin trwają policyjne poszukiwania podejrzewanego o morderstwo w Mierzawie, niedaleko Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Według wstępnych ustaleń 49-letni mężczyzna ranił ostrym narzędziem swoich teściów. 80-latek zmarł na miejscu, natomiast 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala w Krakowie. Sprawca uciekł. Na miejscu w Mierzawie reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami.
21: Zauważyłem pełną ilość policji. Było to może bardziej dlatego widoczne, bo wszystkie auta były na sygnałach.
22: Coś jeszcze zwróciło uwagę?
21: Zauważyłem potem przejeżdżając już boczną drogą, że były tam policjanci zapewne z jakiejś specjalnej jednostki. Były kamizelki kuloodporne.
22: Dużo policji?
23: Dużo. Dużo, ale no. Niech robią swoje. Człowiek chce żyć spokojnie.
22: Zaniepokoiło to pana?
23: No jakże nie. Jak każdego.
20: Według nieoficjalnych informacji poszukiwany mężczyzna to były policjant. Polska nie zaakceptuje żadnych unijnych ustaleń o zawieszeniu broni na Ukrainie bez udziału naszego kraju, zapowiedział po szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Dyskusję dotyczącą ewentualnych rozmów pokojowych zrelacjonuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Tusk dał wyraźnie do zrozumienia, że reprezentowanie Unii Europejskiej powinno pozostać w gestii przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy. Jednocześnie podkreślił:
2: Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
1: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał natomiast, że format E3, do którego należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania, powstał na prośbę Ukrainy i skupia państwa odgrywające kluczową rolę we wspieraniu Kijowa. Zapewniał jednocześnie, że Polska, Włochy i inni partnerzy z Unii są na bieżąco włączeni do konsultacji.
0: Dzisiaj sobota, dzisiaj 20 już dzień czerwca. Dzisiaj na imieninowe życzenia czekają Bożena, Bogna i Florentyna. No i przypominam, że to jest ostatnia sobota roku szkolnego, czyli jest co świętować. Zapraszam na popołudnie do 17. Mariusz Pucyło, hity pełne energii na początek. Justin Bieber i Nicki Minaj.

To dopiero jest głos Anastasia, I'm Out of Love w Radiu Gra. 20 czerwca, pora na urodzinowe życzenia dla słuchaczy, którzy dzisiaj świętują, a świętujecie razem z Wojciechem Gąsowskim. Nasz piosenkarz kończy dzisiaj 83 lata.

0: I ciągle nie ma odpowiedzi na to pytanie. 77 lat temu urodził się Lionel Richie. Lionel Richie kończy 77 lat, 59 urodziny ma za to Nicole Kidman, a 40 świętuje Mateusz Ziółko. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Jakie to ziółka? Czytamy. Naturę człowieka dziś urodzonego niełatwo jest zgłębić, ponieważ jest w nim wiele sprzeczności i wykluczających się wzajemnie cech. No po prostu człowiek sfinks, człowiek zagadka. Wśród zalet jest dumny, ambitny i honorowy. Nieważne są dla niego pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o wady, to tutaj numerem jeden, łatwym do zauważenia, jest podobno jego nerwowość. W prezencie na urodziny za chwilę Oskar Cyms.
1: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

George Michael prawie przez całe życie był wegetarianinem i wspierał walkę o prawa zwierząt. Z tej strony nie jest wszystkim znany. Whammy, I'm Your Man. To są hity pełne energii w sam raz na sobotnie popołudnie. W ciągu najbliższych minut Another, coś z nowych gorących rzeczy. Talk to You, a to już Grant Miller i Colder Than Ice.

0: Another Talk to You w Radiu Gra. Dzisiaj sobota, 20 dzień czerwca. Prawie najdłuższy dzień w roku, bo ten najdłuższy to będzie jutro. A gdzie tak naprawdę trwa najdłużej? Bo to zależy od szerokości geograficznej. W Polsce najdłuższy dzień będzie jutro w Jastrzębiej Górze. Potrwa 17 godzin i 20 minut.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
8: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

Adam Lambert w Radiu Gra obserwuje sytuację w szkole mojego syna i pewnie podobnie jest w innych szkołach. Niewiele się dzieje w ostatnich dniach. A to jakieś zastępstwa, a to róbcie co chcecie, a to macie tu piłkę i idźcie pograć. No nie mogli zakończyć tego roku szkolnego już wczoraj, co?

0: się ze mną zgadza, ręka w górę. Patrzę, no widzę, że przegłosowane. No, może w przyszłym roku będzie lepiej. Za chwilę 13 i najnowszy raport, a potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko zł 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Zaczynamy raport o 13, czyli przed nami przegląd najważniejszych wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszam.
16: Pociąg Uznam relacji Świnoujście-Chełm, dla przykładu opóźniony o 205 minut. Wstrzymany został ruch na torach na trasie Żakowice Południowe - Koluszki - Wódzkiem. Jak poinformowała Marta Pabiańska z PKP PLK, pociąg uszkodził pantograf.
17: Skład stoi na przejeździe kolejowo-drogowym, co uniemożliwia również przejazd kierowcom. Ekipy techniczne już pracują na miejscu, żeby przede wszystkim umożliwić przejazd przez skrzyżowanie kolejowo-drogowe.
16: Niektóre pociągi kursują zmienionymi trasami. Apel kanclerza Niemiec o ograniczenie unijnych wydatków nie zyskał poparcia na szczycie w Brukseli. Friedrich Merz oświadczył, że kwoty przewidziane w przyszłym budżecie wspólnoty są abstrakcyjnie wysokie. Komentarz Donalda Tuska.
18: To był głos odosobniony. Znaczy, myśmy budowali bardzo poważną koalicję na rzecz polityki spójności, wspólnej polityki rolnej. No i to jest wyraźna większość państw.
16: I jak zapewniał premier, ten sojusz jest bardzo silny. W Poznaniu drugi dzień festiwalu Pyrkon. W całym mieście spotkać można postacie z gier, bajek, filmów, książek. Dla wielu to pierwsze takie spotkanie ze światem fantastyki.
19: Kto się dzisiaj będzie bawił lepiej? Tata czy córka?
20: Mam nadzieję, że tata.
19: Coś, czym się pan interesuje, sprawdzał pan już, co tam jest?
20: Tak, tak. Absolutnie. Także nastawiony jestem na Gwiezdne Wojny szczególnie. Klasyka.
19: Stara trylogia, ta pierwsza?
20: Tak, tak, oczywiście. Także typowo, klasycznie, zobaczymy, co będzie.
19: To tata Gwiezdne Wojny, a ty?
21: Wszystko.
19: Okay. Tak. Pierwszy raz trzeba wszystkiego sprawdzić, wszystko spróbować.
21: Tak, dokładnie.
16: Z Pyrkonowiczami rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Impreza na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich potrwa do jutra. Mistrzowskie fakty sportowe zaczynamy oczywiście od mundialu. Cezary Dziwiszek, witam, Czarku.
22: Dzień dobry, witam. Komplet wyników z mundialowej nocy i poranka. Stany Zjednoczone pokonały Australię 2-0 i zapewniły sobie wyjście z grupy D. W grupie C Maroko wygrało ze Szkocją 1-0 i ma prawie pewny awans. Podobnie jak Brazylia, która pewnie pokonała Haiti 3-0 i fani Canarinhos w końcu mogą się uśmiechnąć.
0: Witamy po 13. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzisiaj sobota 20 czerwca, ostatnia sobota roku szkolnego, ale i tak czujemy się już jak na wakacjach. Fajnie, że jesteście z nami. Tutaj hity pełne energii. Kygo i Save My Love na dobry początek. Potem będzie męskie granie orkiestra. Będzie też Dawid Podsiadło. It was

Piosenka dla tych, którzy od tego weekendu zaczynają urlopy. Co to za uczucie? What a feeling, Irene Cara w Radiu Gra. Jak zawsze w sobotę muzycznie, filmowo i serialowo, to teraz dobra wiadomość dla fanów Władcy Pierścieni. Będzie prequel słynnej trylogii Petera Jacksona, Władca Pierścieni z dopiskiem The Hunt for Gollum. No i z najnowszych wiadomości Anya Taylor-Joy dołączyła do obsady tego widowiska. Zagra Seren, czyli elfkę z rodu Sindarów, agentkę króla Tranduila, władcy Leśnego Królestwa, cieszącą się jego pełnym zaufaniem. Anya Taylor-Joy, znana między innymi z serialu Gambit Królowej, no tak patrzę na jej zdjęcie, z jej urodą to lepszej elfki znaleźć nie mogli.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
0: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz radia Gra FM.

United Nations w Radiu Gra, a za chwilę Dawid Podsiadło, który dzisiaj koncertuje w Gdańsku. To w ramach obrotowy tour. Jeszcze w najbliższych dniach, za tydzień, dwa koncerty w Warszawie 27 i 28 na Stadionie Narodowym. A właśnie, także występ na Narodowym ogłosiła Sanach. To będzie zwieńczenie trasy Sanach na stadionach. Dopisała dodatkowy koncert finałowy w Warszawie 4 września. No ale przypomnijmy, że trasa jeszcze trwa. 26 czerwca Wrocław, 10 lipca Białystok, 14 sierpnia Kraków. To wszystko okazje, żeby zobaczyć Sanach na żywo.

0: Calvin Harris ma rękę do hitów. How deep is your love w Radiu Gra. Słuchajcie, dobre wiadomości dla fanów Wiedźmina, przede wszystkim dla fanów gier z Wiedźminem. Oprócz przygotowywanego czwartego Wiedźmina będzie także zupełnie nowa gra, której bohaterem będzie młody Geralt, a akcja gry ma być osadzona prawdopodobnie w roku 1230. Jak czytamy, gracze mogą się spodziewać m.in. kontraktów polegających na polowaniu na potwory w różnych lokacjach. Wraca Wiedźmin, wraca Władca Pierścieni, czyli fani fantasy mają powody do radości.
1: Reklama. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Harlem Globetrotter.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Po reklamie.
12: To je.

ale dzisiaj sobota. Ja to się czuję, jakby już były wakacje, chociaż przypomnę, rok szkolny skończy się dopiero w najbliższy piątek. Jak dla mnie o tydzień za późno. Powinni to dostosowywać do pogody. Za chwilę 14.

0: Nastaje najnowszy raport, chwilę później Bledka zaśpiewa Dwa dni.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzu dzisiaj 20 dzień czerwca, na zegarach 14. Pora na raport. Wiadomości z Polski i ze świata.
10: W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo, a w Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala. Niemal 400 interwencji strażackich w Wielkopolsce ostatniej doby. To po burzach z gwałtownymi opadami deszczu i wiatrem przed załamaniem pogody, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Fakty ustala reporter Jakub Rybski. Witam cię, Jakubie.
11: Dzień dobry, jestem.
10: Gdzie, Jakubie, i czego można się spodziewać?
11: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw, przede wszystkim w południowej i zachodniej części kraju. Prognozowane są tam silne opady deszczu oraz porywy wiatru do nawet 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało rano także alerty mieszkańcom m.in. Mazowsza i Małopolski z informacją, że przez warunki pogodowe możliwe są przerwy w dostawie prądu i aby unikać otwartych przestrzeni. Uważać trzeba jednak nie tylko na burze, ale też upał, bo niemal w całym kraju termometry pokażą dziś ponad 30 stopni Celsjusza.
10: Rezygnuje z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, którym zostałem odznaczony w ubiegłym roku przez prezydenta Polski, oświadczył Kryło Budanow. Szef biura prezydenta Ukrainy wskazał, że ma to związek z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego. Budanow nazwał to nieprzyjaznym gestem wobec Ukrainy, która, jak przekonuje, nie ingeruje w kwestie pamięci historycznej innych narodów i zastrzega sobie prawo do własnej pamięci narodowej oraz godności. Karol Nawrocki we wczorajszym wystąpieniu, przypomnę, podkreślał, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wykracza poza granice Ukrainy.
12: Fakty są takie, że co najmniej 100 tysięcy polskich obywateli zostało zamordowanych przez UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu tylko dlatego, że byli Polakami lub Żydami czy innymi mniejszościami.
0: Sobota w pełnym słońcu i na pełnym luzie. Witajcie ponownie, dzień dobry po 14. Radio gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii, a do tego w tej godzinie sprawdzimy, co nowego pojawiło się w kinach, na co warto wyskoczyć, no na przykład na weekendową randkę. A na dobry początek tej godziny pięknie zagramy po polsku. To oczywiście Bledka, dwa dni. Słuchamy.
2: Daleko z

0: I Doesn't Matter to September w Radiu Gra, a my przeglądamy tego tygodniowe premiery kinowe. Jest ich kilka, wszystkie są ciekawe, a zaczynamy od horroru, od głośnego i oczekiwanego horroru Backrooms z polskim tytułem Bez wyjścia. Horror, wiadomo, powinien zaskakiwać, więc bez większego spoilerowania zaczyna się tak. W piwnicy salonu meblowego pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata. Piszą, że to wcale nie strach jest tutaj najważniejszy, tylko uczucie niepokoju, które odczuwamy właściwie przez cały seans. No ale czy nie o to w horrorach chodzi? Backrooms, Bez wyjścia, jedna z premier tego weekendu. Inny film, który właśnie się pojawił, to głośny, częściowo polski film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Bohaterem jest znany pisarz Thomas Mann, a także jego córka Erika, którzy przemierzają powojenną Europę. Ojczyzna i Backrooms wśród premier tego weekendu, ale tą najbardziej oczekiwaną jest chyba Toy Story 5 i o tym jeszcze pogadamy.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
18: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
19: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: Po reklamie.
23: To jest Gra FM.
24: Quiero que estamos rulando, empezó el verano. Fuego!

Różne gwiazdy mają swoje kosmetyki, mają sygnowane swoim nazwiskiem linie ciuchów, nawet napoje, na przykład alkoholowe, a Kylie Minogue w Australii ma swoje znaczki pocztowe. O, czy ktoś może to przebić? Hity pełne energii w radiu. Gra teraz Juanesa do 15, także The Weeknd i Somber.

0: fajnie, beztrosko i przyjemnie. Mielkie Just The Way You Are to są hity pełne energii w Radiu Gra. Wracamy do kinowych premier, do tej najbardziej oczekiwanej przez rodziny z dziećmi. Piąta część Toy Story. Znani nam już bohaterowie, ale zupełnie nowe przygody. Cowboy chudy jest teraz jednym z głównych bohaterów. Troszeczkę się postarzał, troszeczkę wyłysiał. Razem ze swoimi przyjaciółmi mierzy się teraz z nową technologią popularną wśród dzieci, czyli co? No, czyli dziecko dostało tablet i zabawki idą w kąt. Czy wygrają tę walkę? O tym jest właśnie ten film Toy Story 5. Znowu jest zabawnie, jest oczywiście mądrze, jest z morałem i przesłaniem. I o takie kino familijne chodzi. Toy Story 5 od wczoraj na ekranach kin. My gramy dalej za chwilę The Weeknd.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Halo Wrocław. Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
10: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być.
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zakopałę. Szczegóły i bilety na remind.pl.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz radia Gra FM.

0: Pamiętajcie o wodzie w ten gorący weekend, nie tylko dla siebie, ale dla swoich pupili również. Zbliża się 15. Będzie raport, a chwilę później Andy Dust i Zakaria.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?

0: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczybłydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Tu Radiogram, mamy 15 w sobotnie popołudnie. Dzisiaj 20 dzień czerwca. Teraz zapraszam na raport.
13: Po południu w Krakowie upał, a Zakrzówek nadal z zakazem kąpieli. Z popularnego kąpieliska nie można korzystać ze względu na zawiesinę niewiadomego pochodzenia, jaką ujawniono na początku czerwca. Wykonane do tej pory badania nie wykazały zagrożenia.
14: Czekamy obecnie na wyniki badań laboratoryjnych. W momencie, kiedy otrzymamy zielone światło od sanepidu, no my jesteśmy gotowi, żeby uruchomić kąpielisko.
15: Kiedy to może nastąpić?
14: Mamy gorącą nadzieję, że to będzie już bliżej niż dalej.
13: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Sławomir Farbianiec z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Teraz na terenie kąpieliska prowadzone są prace porządkowe. 750 metrów pływania w morzu, 20 kilometrów na rowerze i 5 kilometrów biegu. To wyzwanie, z którym dziś mierzą się uczestnicy Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE na dystansie sprinterskim. Jak rozłożyć siły, by nie zabrakło ich na mecie? Pytał o to nasz reporter.
16: Jak schodzi na bieg, pierwsze 2 kilometry włączamy wsteczny.
17: To znaczy
16: zaczynamy bardzo spokojnie bieg. Czyli jeżeli ktoś sobie założył, że będzie bieg po 5 minut na kilometr, to niech zacznie 5 minut i 10 sekund. Niech sobie pobiegnie spokojnie, bo nogi naprawdę niosą zawsze po rowerze.
17: No myślę, że dla początkujących taka dobrą radą jest, żeby sobie zobaczyć trasę, przemyśleć jak zrobić strefę zmian, jak wyjść z wody.
13: Radzą uczestnicy Marta Lagownik i Bartek Banach. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza ponownie Cezary Dziwiszek.
18: Witam ponownie. Gospodarze na tym mundialu na razie dają radę. Po 2 kolejkach fazy grupowej Kanada ma 4 punkty, a Meksyk i Stany Zjednoczone po 6. Wczoraj Amerykanie pokonali Australijczyków 2-0 i praktycznie zapewnili sobie wyjście z grupy. Fani mogą się cieszyć. Dominowaliśmy, pokazaliśmy to, zrobiliśmy to, czego się spodziewaliśmy. W końcu awansujemy do najlepszej ósemki. Wierzę, że Ameryka w końcu do tego dojrzała.
12: Piękne sobotnie popołudnie z Radiem Gra. Piękne dla dzisiejszych solenizantów, a dzisiaj imieniny świętują Bożena, Bogna i Florentyna. Pozdrawiamy serdecznie. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii. Teraz Andy Dust i Zakaria. Gramy! Vamos.

0: I wszyscy przypominają sobie Dirty Dancing, Pitbull, Back in Time w Radiu Gra, a my właśnie jak zawsze w sobotę filmowo i serialowo. Dobra wiadomość dla tych, którzy z przyjemnością oglądali serial Ród Guinnessów, bo wygląda na to, że będzie drugi sezon. Przypomnę, że akcja rozgrywa się w Irlandii lat 60., ale XIX wieku. Rodzina Guinnessów buduje swoje browarnicze imperium, a to nie jest łatwe, bo członkowie rodziny mają różne charaktery, różne problemy, różne perypetie. Przypomnę, że twórcą serialu jest Steven Knight, człowiek, który wymyślił m.in. Peaky Blinders i Tabu. To jeżeli chodzi o kino. Jest także autorem pomysłu teleturnieju Milionerzy i podobno ma być scenarzystą nowego Jamesa Bonda. Na drugi sezon Rodu Guinnessów przyjdzie nam jednak poczekać, bo zdjęcia planowane są dopiero na początek 2027 roku, ale moim zdaniem czekać warto. Za chwilę w Radiu Gra Dodaj Pamiętnik.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: A, ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

Trzymam kciuki, że Daft Punk jeszcze kiedyś powrócą z takimi hitami jak ten. Get Lucky i Daft Punk w Radiu Gra. A co nowego w serialach w tym tygodniu? Kontynuację zaczynamy od Sky Showtime. Tutaj Sky Med, czwarty już sezon. Oczywiście dla miłośników medycznych seriali. Apple TV proponuje drugi sezon Sugar, czyli powraca detektyw grany przez Colina Farrella. Tym razem mierzy się przede wszystkim nie z przeciwnikami, ale z samym sobą. No nie wiem, pierwszy sezon mnie nie wciągnął, może drugi będzie lepszy. Już jest na Apple TV Sugar, Colin Farrell w roli głównej, a jeżeli chodzi o zupełną nowość, zupełną premierę, to mamy nowy serial na podstawie powieści Harlana Cobena. O tym za chwilę, a teraz mundialowa Shakira.

0: Oj, dreszcze to nam chyba dzisiaj nie grożą, co? Chyba, że z emocji, na przykład w trakcie oglądania nowego serialu. No to wracamy do tego tematu. Zupełna premiera, nowość, która pojawiła się na Netflixie. Serial według powieści Harlana Cobena zatytułowany Za wszelką cenę. O tym, jak niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna, ojciec wyrusza w desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopak ciągle żyje. Z serialami na podstawie Cobena to jest tak, że albo oglądasz z emocjami, albo są ci zupełnie obojętne i kto stoi po której stronie barykady, chyba swojego zdania nie zmieni. Za wszelką cenę nowy serial Netflixa. W sumie będzie 8 odcinków tej ekranizacji powieści Harlana Cobena. Za chwilę wracamy do grania, za chwilę Bonnie Tyler.
1: Reklama.
2: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Marian?
5: Mhm?
4: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
10: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
11: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
15: Zdrowit.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: I to jest piękna gra!
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak, wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: Enrique Iglesias miesiąc temu występował w Polsce, ale recenzje koncertu były, no, nazwijmy takie sobie. Jedna z nich mówi: hity Enrique porwały publiczność, ale forma artysty pozostawia wiele do życzenia. No to chyba lepiej niż na koncercie Enrique słuchać w radiu. Enrique za nami, a przed nami m.in. męskie granie orkiestra i Ronan Keating.
1: Radio

0: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż

0: 1 Twix.
1: Harmonizer. Money, money, money.
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
0: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.

Na. Life is a roller coaster i Ronan Keating. Hity pełne energii na sobotę, ostatnią sobotę roku szkolnego, to przy okazji także ostatnia sobota tej wiosny i w ogóle ostatni dzień tej wiosny. Jutro astronomiczne, a pojutrze zaczyna się kalendarzowe lato. Witajcie ponownie, teraz ATB i Ecstasy.

0: Emma Banton w radiu gra w prawie najdłuższy dzień roku. Przypomnę, że ten najdłuższy to oczywiście jutro, 21 dzień czerwca. Podczas przesilenia letniego w Polsce czas trwania tego najdłuższego dnia różni się w zależności od położenia geograficznego, a najdłużej słońce świeci na północy w rejonie Jastrzębiej Góry, czyli na najbardziej wysuniętym na północ skrawku Polski. Jutro dzień potrwa aż 17 godzin i 20 minut. Na południu będzie znacznie krótszy, tylko 16 godzin i 12 minut, czyli ponad godzinę krócej. Jutro oczywiście także witamy lato, co już widać, słychać i czuć.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy.
9: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz radia Gra FM.

Tina Turner, David Bowie, Tonight. Dzisiaj wieczorem. Co dzisiaj wieczorem proponuje telewizja? O tym porozmawiamy sobie za kilka chwil. Czy w ogóle warto będzie włączyć telewizor? To fani piłki nożnej na pewno mają ku temu powody. A my gramy dalej. Teraz Abba i Money, Money, Money. Za kilka chwil także Wiktor Waligura.

0: cztery pory roku. Wiktor Waligura, w ten weekend zaliczamy dwie. Dzisiaj jeszcze wiosna, jutro już lato. Co dzisiaj wieczorem w telewizji? No wiadomo, trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dzisiaj dwa mecze o sensownej porze. O 19:00 Holandia-Szwecja i o 22:00 Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. Pośród muzycznych propozycji telewizyjnych koncert Wianki nad Wisłą. Koncert, który opowiada o stolicy, a występują między innymi Baim, OSTR, Margaret, Natalia Przybysz czy Kasia Nosowska. A jeżeli chodzi o film, to można wrócić do pierwszej części trylogii Uprowadzona, słynnych filmów z Liamem Neesonem, który jako były agent rusza tropem porwanej córki. Sensacja na wysokim poziomie. W radiu gra za chwilę Laura Branigan, będzie też zespół Sumptuastic.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy co!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Harlem Globetrotters.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zakopauer. Szczegóły i bilety na remind.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: I to są już prawdziwie wakacyjne i letnie nuty. Przypominam, że jutro zaczyna się lato, dzisiaj ostatni dzień wiosny, jutro także najdłuższy dzień w roku, dzisiaj prawie najdłuższy. Korzystajmy z każdej chwili, korzystajmy z każdej godziny. Mam nadzieję, że resztę dnia spędzicie z nami. W Radiu Gra oczywiście hity pełne energii. Ja zapraszam w poniedziałek po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 zł.

0: Ty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
1: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
3: Harmonizer.
4: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
9: No przecież.
8: No.
10: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
12: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest...

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko zł 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Po reklamie.

0: welcome to Saint-Tropez.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Hej, zwrot emocji!
7: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Harlem Globetrotter.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcz łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.
9: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz radia Gra FM.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
0: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
0: To jest Gra FM.